z oskry a koruże budziesz lubić innego muża. Nasza łaska leci